Zdaj pa gremo z enim fuzbalerskim komadom. V glavnem meni grejo te slovenske fuzbal himne mal tako, a ne? Na kurac, a ne? Oziroma ne, sorry, boli. Pa sem naredil svojo, evo. Ali kaj?